Ra, ra, ra. Kle, kle, kle. Kri, kri, kri. Gri, gri, gri. Sbri, sbri, sbri. Skro, skro, skro. Zdo, zdo, zdo. Zdru, zdru, zdru.